0: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
1: Aiwa, anditi masoko ngondava zvisvagira nochedu.
0: Hina, ngondava chavo.
1: Nifa.
0: Imini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwe anoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Newaita mwana mudoko.
1: Kavita Nifa, atichinge tafunchana kuti taida kukama kudoba dongo risasve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kavita ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kavita, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Weya kani, nguwapi?
0: Wari, mwana waita mwedzi mutandatu chokubahwa. Ivona, vari kumupekedza zvimweni zvokuha zvisikaripi mukako pazamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tongondifunche kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumupekedza zvimweni zvokuha zvinandrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba, pomwe nomandui dakara kaviri pazuva. Kavita, vanomupekedzawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume. Ndazwa zvinochigarirana chinanga kuti pangare vanopekedza zviro zvokuha zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura pomwe avadikani kukama kumumwisa.
1: Mutungamiriri wangu uinga wandibvunja ngondava izvondozvo. Kavita inini ndairengarira kuti asi zvona kavita zvinoshanda. Ngatiite zvona zvondozvo kamare.
0: Hina murume wangu. Tina maminda pomwe noshimbara china zviro zvokuha zviware. Zvatikana, tino chincha ni mamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukadzi wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzivi pomwe nokukula nohomi wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
1: Haiwa, kama yakuvadongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako, kuvira mweji mtandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekedze zvimweni zvokurya zvinandurumu, kaviri pazuva. Nyengedzera zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.